0: Słucham.
1: Jak się uzyskałem?
0: Tak.
1: Ještě máme nebo?
0: Ne, ještě mám.
1: Ne, nebo.
0: Ne, nebo.